azalaka na besoin ya mapate même okolo bataka e na kopo esenga ki mapa eya elingi koloba bana bakoli papa lutumba sosola yango.